0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Witam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Słuchacie radia na DAB Plus i na naszej stronie internetowej www.radiodarmstadt.de. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de. Zapraszam bardzo słuchacza do słuchania polskiej audycji w dwugodzinnej w języku polskim w niemieckim Radiu Darmstadt. No ja przy mikrofonie z wami jest Karolina Kochański.

Za chwilę usłyszymy piosenkę zespołu Wilki. Będzie to Bohema. Zespół Wilki został założony w 1991 roku w Warszawie przez Roberta Gawlińskiego. I na czele zespołu wciąż stoi Robert Gawliński. Ma już 63 lata, a w składzie występują między innymi jego synowie Emanuel i Benjamin Gawliński, a także Mikis Kupas, Maciej Gładysz i Hubert Gasiul. No, to teraz Bohema.

Wilki Niezawodny zespół nadal koncertują. A my przechodzimy do informacji, gdzie można słuchać polskich audycji w Radiu Darmstadt i to jeszcze kiedy, ponieważ jest ich sporo. I mamy wiele godzin, które możemy nadawać w języku polskim. Z tego się bardzo cieszymy. Duża międzynarodowa redakcja jest też oprócz polskich audycji. Również inne, na przykład afgańska ze Sri Lanki. Kiedyś była po rosyjsku, teraz nie, ale mamy włoską. O, tam się dzieją różne rzeczy. Dobre oczywiście. Impreza na całego. Jak to Włosi. No ale dobrze, przechodzimy tutaj do tego wyznacznika, co, kiedy i gdzie, możecie sobie zapisać. Piątki są tutaj bardzo oblegane. Polskie audycje w Radiu Darmstadt w piątki od 19 do 21 wyglądają następująco. Pierwszy piątek w miesiącu to audycja Miszmasz i Julita Myszkę. Drugi w piątek w miesiącu to Darmstadtska Fala i prowadzi ją Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek w miesiącu to audycja Da Nuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek w miesiącu to Elixir, Elik Plichta. Piąty piątek w miesiącu Da Nuta, Jacek Sabok. Następnie mamy soboty, a w soboty zawsze od wielu lat, od 15 do 17, polską audycję, właściwie Polish jest magazyn Bigos, czyli polską edycję Bigos prowadzi Elik Plichta, a druga środa w miesiącu od 21 do 23 jest zawsze raz w miesiącu polska edycja Karolinka z Karoliną Kochański, tak jak to właśnie teraz słuchacie. A czwarty czwartek miesiąca to audycja, która należy do Tomka Trzebatula. Audycja nazywa się Tomograf i jest w godzinach od 21 do 23. Nie można zapomnieć tutaj naszej nowej koleżanki, która już od jakiegoś czasu prowadzi swoją audycję. Jest to Renata Masztalerz. Audycja nazywa się Reset. Druga niedziela w miesiącu od 19 do 21. Polska audycja Karolinka ma również powtórki następnego dnia o 3 w nocy, o 8 rano i o 14 po południu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Paleta tych barw radiowych fal jest bardzo duża. A następny utwór, może mi się tu pojawi Monika Brodka, Miałeś być. Dawno już tej piosenki nie słyszeliście w naszej audycji.

28 listopada w Oberhausen odbędzie się bardzo duży koncert, Polonia Music Festival. Wystąpi tam bardzo dużo właściwie takich małych koncertów, bo różne grupy to muzyczne będą. Phil, Maryla Rodowicz, Akcent, Modelki, Skolim, Weekend, Piękni i Młodzi, Long and Junior, Łobuzy, Cebul, DJ Hubertus, DJ Killer, Marek Fis, Casino Band, MRD Tulski i Stachmat. Bilety do nabycia www.poloniafestival.de. Zapamiętajcie sobie, bilety już są dawno do nabycia. Jak nie wiem, już się chyba szybko rozchodzą nawet. www.poloniafestival.de, jak to zwykle na polskich koncertach bywa. Tłumy, tłumy, tłumy, ale też super wykonawcy. No Maryli Rodowicz nie można przegapić. Przedstawimy dwie piosenki Maryli. Jedna będzie pod tytułem Jest cudnie, a druga po kolejnej informacji. To jeszcze do Maryli Rodowicz wrócimy. Póki co Maryla Rodowicz jest cudnie.

To była nasza Maryla. Jest cudnie. No a teraz za chwileczkę na odległość. Tak brzmi, tak nosi tytuł właśnie piosenka kolejna jej. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze krótka informacja. Maryla Rodowicz wystąpi w Niemczech w przyszłym roku i będzie to luty. Poszperałam troszeczkę tutaj w internecie i znalazłam parę informacji, no takich, że będzie to Düsseldorf i Frankfurt. Bilety możecie nabywać na stronie internetowej www.gramy.de. We Frankfurcie wystąpi, właściwie nie, najpierw powiem, w Düsseldorfie wystąpi 26 lutego, a we Frankfurcie parę dni później 28 lutego. Więc to będzie taka duża wycieczka z Düsseldorfu do Frankfurtu. Nie, żartuję. Oczywiście nabywajcie bilety, bo te bilety się rozchodzą jak świeże bułeczki. Maryla Rodowicz da koncert ponad dwugodzinny, największych przebojów i to może być naprawdę super koncert. Więc powtarzam, zapisujcie sobie datę, najlepiej już kupujcie bilety. 26 luty Düsseldorf i 28 luty Frankfurt. W Düsseldorfie będzie to Castello Düsseldorf, natomiast w Offenbach am Main będzie to Capitol Theater. Więc już chyba wiecie, gdzie to jest. Dla tych, co tam mieszkają na przykład, na pewno to znane miejsce. No dobrze, obiecana piosenka na odległość.

To był Bedu, Twoje oczy mówią coś więcej, jak sam tytuł piosenki sugeruje. No i teraz przechodzimy do zespołu Manam. Dawno już też nie graliśmy w ogóle tego zespołu. Manam był bardzo prężnym zespołem rockowym w latach 1975-2008. Powstał w Krakowie. No i oczywiście naszej kory zespołu Manam, no nie można zapomnieć. Przypomnijmy sobie piosenkę Flotylda Motywów.

Po Manam przychodzi czas na Blue Café. Polski zespół muzyczny założony w 1998 roku w Łodzi przez Pawła Ruraka Sokala. Wykonuje muzykę pop z elementami jazzu, funky, soulu i rytmów latynoskich. Posłuchamy dzisiaj piosenki To Ty.

Kolejną informację dla naszych słuchaczy mam, a jest to tym razem data 24 października. Zapraszam do Berlina, bo tam w kafejce przy Schulze Strasse numer 1 w Berlin Pankow w godzinach właściwie od 15 do 18 odbędzie się spotkanie. To spotkanie pod tytułem O czym jest powieść właściwie w imię matki i córki? Zaraz odpowiem. Między matką a córką, między kreską a kolorem. No, o tym wszystkim będzie na tym spotkaniu. Jest to spotkanie dotyczące powieści Brygidy Justyny Helbig w imię matki i córki. Taki nosi tytuł właśnie ta powieść. Będzie to spotkanie literacko-rozwojowe sięgające po inspiracje z literatury. Będą rozmowy o relacjach rodzinnych, drogach do bliskości, zrozumienia, tematy do rozmowów na pewno nie zabraknie. Wiele wątków będzie poruszanych. Będą odkrywane własne opowieści, może i wasze. No i też będzie tutaj rozmowa o pisaniu, bo nie trzeba mieć doświadczenia w pisaniu, wystarczy ciekawość i gotowość do spotkania z własną i cudzą historią. To spotkanie poprowadzi pisarka i literaturoznawczyni Brygida Helbig oraz jej córka Justyna. Ona jest absolwentką psychologii i coachem. Będzie tutaj połączona literatura, rozmowa i twórcze pisanie. No więc może być bardzo ciekawie. A powieść w imię matki i córki to jest pełna intensywnych emocji, ale też humoru, groteskowa opowieść o barwnej relacji matki i córki, społecznych oczekiwaniach, wyzwaniach życia na emigracji, o przyszłości, którą warto przepracować, by bardziej świadomie kreować przyszłość. Jest to książka też o wychodzeniu

kryzysu, o naszych zasobach, naszych cieniach, o miłości. No i tutaj wiele takich pytań się pojawia. Czy narratorce uda się przełamać obciążające wzorce biograficzne całych pokoleń kobiet? Czy uda się naprawić błędy przeszłości? Co lub kto jej w tym pomoże? Czy bohaterki złapią energię Feniksa, wydźwigną się z kryzysu i uczynią go punktem wyjścia rozwoju, wzrostu i przełomu? No, to już są głębokie refleksje, na które bardzo serdecznie zapraszam. To spotkanie, tak już wspominałam, w języku polskim będzie przeprowadzone 24 października w godzinach od 15 do 18 w kafejce przy Schulze Strasse 1 Berlin-Pankow. A przed nami Tatiana Okupnik.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Tag, Sie hören Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Unsere Telefonnummer lautet 0615187000 und die E-Mail-Adresse ist karolinka@radiodarmstadt.de. Am Mikrofon mit euch Karolina Kochanski und 2 Stunden in der polnischen Sprache bei Radio Darmstadt. Drodzy słuchacze, to polska audycja Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście na DAB Plus i poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie z Wami Karolina Kochańska i zapraszam do słuchania 2 godziny polskiej audycji Karolinka. Oczywiście w języku polskim.

0: Radio Darmstadt, oprócz polskiej audycji Karolinka, możecie słuchać również inne audycje. I są to. Piątki są bardzo oblegane od 19 do 21. Pierwszy piątek w miesiącu to Mysz Marz i Julita Myszkę. Drugi piątek w miesiącu to Darmstadtska Falal i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek w miesiącu to Danuta i Jacek Sabok. Czwarty piątek w miesiącu audycję poprowadzi Elik Plichta. Audycja nazywa się Eliksir. Piąty w piątek miesiącu, no Danuta, Jacek Sabok. Sobota od 15 do 17, Polsches Magazin Bigos i Elik Plichta. Druga środa w miesiącu to właśnie to jak teraz, słuchacie polskiej audycji Karolinka od 21 do 23. Czwarty czwartek miesiącu to audycja Tomasza Czebatula, Tomograf od 21 do 23. No i druga niedziela w miesiącu od 19 do 21, Reset, Renata Masztalerz.
1: Das U in Radio Darmstadt steht für UKW. Hör uns auf DAB+ und radiodarmstadt.de.

Zostań jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

time. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

To był Cortez i piosenka Zostań. A ja przechodzę do kolejnej informacji i zapraszam do czytania Twojego miasta, magazynu polonijnego w Niemczech. Możecie również zasięgnąć informacji poprzez stronę internetową czasopisma www.twojemiasto.eu. Tam też wcześniejsze wydania można zobaczyć, a w aktualnym na wrzesień Arka Frankfurt, miejsce dla polskich dzieci i rodzin, język polski, lista szkół w Hesji oraz wojna celna w latach 1925 do 1934, czyli próba załamania Polski. To są takie ciekawostki, natomiast wiele informacji i rubryk też stałych. Słuchajcie, jak szeleści, ja tutaj właśnie mam. Słyszycie, jak to szeleści? Kartki, tak. To nie jest tutaj przez telefon, internet, tylko mam rzeczywiście gazetę dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest gazeta. Zdarzają się już takie osoby. Tak, istnieje coś takiego jak gazeta na szczęście i książki też. Tak, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że przetrwają w każdym bądź razie w tym magazynie polonijnym w Niemczech, w Twoim mieście. Można tutaj znaleźć wiele stałych artykułów, jak Kobieta może wszystko, czy też Dobra książka, którą prowadzi Małgorzata Laska. No i tutaj jeszcze Kolorowe miasteczko, to coś dla dzieciaków. No i też podróże, weekendowe wycieczki o języku polskim, dla każdego coś miłego. Zachęcam bardzo. Też możecie na Facebooku znaleźć informacje o tym magazynie polonijnym Twoje miasto.

Kolejna informacja dla słuchaczy Radia Darmstadt i polskiej audycji Karolinka. To data kolejna, 24 października. Zapraszam do Kolonii tym razem. Będzie to zlot poetów polonijnych i miłośników poezji. Jesienna Euterpe. Moderacja Joanna Duda-Murowski, a muzykę przedstawi Arek Bleszyński, który będzie grał na gitarze. O godzinie 18 jest to spotkanie w Europolis House w Kolonii. Sachsenring 45 to dokładny adres. Pozdrawiamy tutaj Joannę Duda-Murowski, poezjady. Zachęcamy bardzo na ten zlot poetów polonijnych i miłośników poezji. Brzmi ciekawie.

14 listopada odbędzie się w Hanowerze Bieg Niepodległości Hanower 2026 1918 metrów dla niepodległej. Ruszają zapisy. Bieg Niepodległości Hanower 1918 metrów dla niepodległej. Zapraszamy tutaj Polonię, mieszkańców Hanoweru i wszystkich tutaj przyjaciół do wspólnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Będzie to 14 listopada. Start o godzinie 12 am Großen Garten nr 3 w Hanower Herrenhausen Stücken. Dystans 1918 metrów. To nie jest wyścig, tutaj nie będzie mierzony czas i nie będzie prowadzona klasyfikacja. Będzie to bieg po to, aby być razem i uczcić niepodległość. No i można pokonać trasę biegiem, marszem, Nordic Walking. Zaproszeni są i dorośli, i dzieci. Wpisowe to 15 euro na miejscu 14 listopada. Będziecie mogli dotrzymać pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal. Zapisy do 19 października, czy już niedługo. I w tym dniu wydarzenia nie będzie możliwości zapisania się niestety na bieg, dlatego nie odkładajcie tej rejestracji na później. Wpiszcie w Google po prostu bieg w Hanowerze i na pewno to znajdziecie. Ważne jest, żeby założyć biało-czerwone barwy, zabierzcie rodzinę, przyjaciół, no i spotykajcie się tam na starcie. To tutaj jeszcze ważna informacja, że pierwsze 50 dzieci otrzyma darmową koszulkę. Bez potrzeby wpisowego, więc przybywajcie licznie z dziećmi i całą rodzinami.

0: Die Ära des UKW geht zu Ende, aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
1: Kolejna data dla naszych słuchaczy to 15 listopad, którą warto sobie zapisać również w swoim kalendarzu, bo to koncert chopinowski w wykonaniu Aleksandry Mikulskiej w Darmstadt. Zorganizowane to spotkanie będzie przez Salonik, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne z Darmstadt. No, a listopad, jak to już wiadomo, dla Polaków miesiącem jest bardzo szczególnym. Jest to czas, w którym upamiętniamy odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. No i z tej wyjątkowej okazji będziecie mogli posłuchać właśnie tego koncertu w wykonaniu Aleksandry Mikulskiej o godzinie 17.30 w Orangerii w Darmstadt. Powtórzę datę 15 listopad 17.30. Można już nabywać bilety. No i tutaj jest nasze duże wsparcie Konsulatu Generalnego, którzy mam nadzieję też się pojawią na tym koncercie. Aleksandra Mikulska, dla tych, co nie wiedzą, to należy do grona najwybitniejszych polskich pianistek swojego pokolenia. Jej interpretacje cechują szczerość, głęboka wrażliwość i wyjątkowa więź z wykonaną muzyką. Urodzona i wychowana w Warszawie od dzieciństwa, pozostaje szczególnie związana z twórczością Fryderyka Chopina. W 2005 roku została wyróżniona jako najlepsza polska uczestniczka 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. No i swoje umiejętności doskonaliła w Mannheim, w Karlsruhe, Hanowerze pod kierunkiem znakomitych pedagogów. Koncertowała z renomowanymi orkiestrami, występowała w prestiżowych salach Europy i była gościem licznych międzynarodowych festiwali. No i oczywiście buduje te mosty między kulturą polską i niemiecką, jest godnym przedstawicielem Polonii. No i szczególne miejsce w jej działalności zajmuje odkrywanie i przybliżanie publiczności twórczości mniej znanych polskich kompozytorów. Jest też profesorką fortepianu i cenioną ambasadorką polskiej muzyki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert 15 listopada o 17.30 w Orangerii Darmstadt.

21 listopada, tak, lądujemy również w listopadzie. Już wcześniej zapowiadamy te informacje, żeby każdy miał możliwość zamówić sobie na przykład bilet, czy też kupić. Otóż, kiedy miłość nie zna granic, a teściowie ich nie uznaje. Nie uznają. No tak, wiecznie żywe. Teściowie to tytuł... To tytuł komedii, która zawita do Niemiec. Polska komedia w języku polskim. Najpierw w Offenbachu, a później w Düsseldorfie. 21 listopada o godzinie 17 w Offenbach Theater Capitol i 22 listopada, dzień później, w godzinach od 15 są, będą dwa przedstawienia, 15 i 18.30 Teatr Savoy Düsseldorf. Będzie to polska komedia w obsadzie Izabela Dąbrowska, Ewa Gawryluk, Alicja Wieniawia, Narkiewicz i Jakub Józefowicz w reżyserii Olafa Lubaszenko. Bilety do nabycia na www.polskakomedia.eu, a będzie to o teściowych. Teściowe wiecznie żywe. To przezabawna komedia z przesłaniem o miłości, kontroli, wolności i puszczeniu sterów, zanim wszyscy wylądują na mieliźnie. No brzmi ciekawie, ciekawe co się tam wydarzy. Teściowie wiecznie żywe. Teściowe wiecznie żywe. Tak, tak, teściowe. To te panie. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Voyart 21 listopad i 22 listopad. To te dwie daty, które warto zapamiętać.

Kolejna informacja, jedna z już z ostatnich, bo tak szybko mknie czas, że audycja dobiega końca, ale jeszcze mamy trochę czasu, więc myślę, że te informacje też zainteresują naszych słuchaczy. Otóż zbliża się dużymi krokami 34-letni festiwal, który już tak długo trwa, Rock and Chanson Festival, Kolonia Wrocław, Paryż. Jak co roku festiwal zgromadzi na pewno super artystów i publiczność z Niemiec, Polski i Francji, będą tworzyć przestrzeń dla spotkania, dialogu i muzycznych emocji. Jest to kontynuacja niezwykłej już tradycji. Łączą tutaj muzykę, pokolenia, kulturę, ludzi. To wydarzenie odbędzie się w Kolonii, w Rathausal Ports na Alfred Moritz Platz 1 i będzie to piątek i sobota, oto daty, 20 listopada o godzinie 19, 21 listopada o godzinie 18. A w tym Rock and Chanson Festival wystąpią 20 listopada Izabela Trojanowska, 21 listopada Sławek Uniatowski, 21 listopada Laura D. i 21 listopada Malaka Hostel. Więc się będzie tutaj sporo rzeczy działo. Cała organizację przejmuje niemiecko-polskie Towarzystwo Kulturalne Polonika, którzy to oni się już od lat zajmują tym festiwalem i robią naprawdę bardzo dobrą robotę, można powiedzieć. No więc zapraszamy. Na pewno będą bilety do nabycia u organizatorów. Wpiszcie sobie w Google na pewno EV Polonika, koncert, Rock and Chanson znajdziecie bez problemu, więc zapraszam na te, zapiszcie sobie też te daty, 20 listopad, 21 listopad. Zapraszam do kolejnego.

Na koniec, drodzy słuchacze, Polskiej Audycji Karolinka, chciałabym przypomnieć jeszcze, że 6 listopada zapraszam do Offenbach, bo tam wystąpi Kabaret Rak z nowym programem, Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski. Będzie to sala Bürgerhaus Rumpenheim, adres to Pfaffenweg 2. 6 listopada to jest piątek o godzinie 19.30. Bilety możecie nabywać w Offenbach, w konditorei Salmon i we Frankfurcie w Polskiej Cukierni. Tak, zapraszam bardzo serdecznie. No a nam się przyszło już żegnać. To były 2 godziny w języku polskim podczas Polskiej Audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Przy mikrofonie z wami była Karolina Kochański. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z nami i zapraszam do słuchania kolejnej już za miesiąc. No i oczywiście zapraszam do słuchania też innych polskich audycji, które są prowadzone przez moje koleżanki, kolegów redakcyjnych. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. No i teraz pozostaje mi tylko powiedzieć do zobaczenia, do usłyszenia. Może z niektórymi z was do zobaczenia w studiu na Steinplatz 12 w Darmstadt. Das war polnische Sendung Karolinka bei Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Die Sendung hören Sie immer am zweiten Mittwoch im Monat ab 21 bis 23 Uhr. Und die Sendung wird wiederholt am Dienstag um 3 Uhr, 8 Uhr und um 14 Uhr. Am Mikrofon war mit euch Karolina Kochanski und ich sage für heute auf Wiederhören.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Witam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Słuchacie radia na DAB Plus i na naszej stronie internetowej www.radiodarmstadt.de. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de. Zapraszam bardzo słuchacza do słuchania polskiej audycji w dwugodzinnej w języku polskim w niemieckim Radiu Darmstadt. No i ja przy mikrofonie z wami jest Karolina Kochański.

Za chwilę usłyszymy piosenkę zespołu Wilki. Będzie to Bohema. Zespół Wilki został założony w 1991 roku w Warszawie przez Roberta Gawlińskiego. I na czele zespołu wciąż stoi Robert Gawliński. Ma już 63 lata, a w składzie występują między innymi jego synowie Emanuel i Benjamin Gawliński, a także Mikis Kupas, Maciej Gładysz i Hubert Gasiul. No, to teraz Bohema.

Wilki Niezawodny, zespół, nadal koncertują. A my przechodzimy do informacji, gdzie można słuchać polskich audycji w Radiu Darmstadt i to jeszcze kiedy, ponieważ jest ich sporo i mamy wiele godzin, które możemy nadawać w języku polskim. Z tego się bardzo cieszymy. Duża międzynarodowa redakcja jest też oprócz polskich audycji, również inne, na przykład afgańska, ze Sri Lanki. Kiedyś była po rosyjsku, teraz nie, ale mamy włoską. O, tam się dzieją różne rzeczy. Dobre oczywiście. Impreza na całego. Jak to Włosi. No ale dobrze, przechodzimy tutaj do tego wyznacznika, co, kiedy i gdzie, możecie sobie zapisać. Piątki są tutaj bardzo oblegane. Polskie audycje w Radiu Darmstadt w piątki od 19 do 21 wyglądają następująco. Pierwszy piątek w miesiącu to audycja Miszmasz i Julita Myszkę. Drugi w piątek w miesiącu to Darmstadtska Fala i prowadzi ją Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek w miesiącu to audycja Da Nuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek w miesiącu to Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek w miesiącu Da Nuta, Jacek Sabok. Następnie mamy soboty, a w soboty zawsze od wielu lat, od 15 do 17, polską audycję, właściwie Polnisches Magazin Bigos, czyli polską edycję Bigos, prowadzi Elik Plichta, a druga środa w miesiącu od 21 do 23 jest zawsze raz w miesiącu polska edycja Karolinka z Karoliną Kochańskiej, tak jak to właśnie teraz słuchacie. A czwarty czwartek miesiąca to audycja, która należy do Tomka Trzebatula. Audycja nazywa się Tomograf i jest w godzinach od 21 do 23. Nie można zapomnieć tutaj naszej nowej koleżanki, która już od jakiegoś czasu prowadzi swoją audycję. Jest to Renata Masztalerz, audycja nazywa się Reset. Druga niedziela w miesiącu od 19 do 21. Polska audycja Karolinka ma również powtórki następnego dnia o 3 w nocy, o 8 rano i o 14 po południu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Paleta tych barw radiowych fal jest bardzo duża. A następny utwór. Może mi się tu pojawi Monika Brodka. Miałeś być. Dawno już tej piosenki nie słyszeliście w naszej audycji.

28 listopada w Oberhausen odbędzie się bardzo duży koncert, Polonia Music Festival. Wystąpi tam bardzo dużo właściwie takich małych koncertów, bo różne grupy to muzyczne będą. Phil, Maryla Rodowicz, Akcent, Modelki, Skolim, Weekend, Piękni i Młodzi, Long and Junior, Łobuzy, Cebul, DJ Hubertus, DJ Killer, Marek Fis, Casino Band, MRD Tulski i Stachmat. Bilety do nabycia www.poloniafestival.de. Zapamiętajcie sobie, bilety już są dawno do nabycia. Jak nie wiem, już się chyba szybko rozchodzą nawet. www.poloniafestival.de, jak to zwykle na polskich koncertach bywa. Tłumy, tłumy, tłumy, ale też super wykonawcy. No Maryli Rodowicz nie można przegapić. Przedstawimy dwie piosenki Maryli. Jedna będzie pod tytułem Jest cudnie, a druga po kolejnej informacji. To jeszcze do Maryli Rodowicz wrócimy. Póki co Maryla Rodowicz jest cudnie.

To była nasza Maryla. Jest cudnie. No a teraz za chwileczkę na odległość. Tak brzmi, tak nosi tytuł właśnie piosenka kolejna jej. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze krótka informacja. Maryla Rodowicz wystąpi w Niemczech w przyszłym roku i będzie to luty. Poszperałam troszeczkę tutaj w internecie i znalazłam parę informacji, no takich, że będzie to Düsseldorf i Frankfurt. Bilety możecie nabywać na stronie internetowej www.gramy.de. We Frankfurcie wystąpi, właściwie nie, najpierw powiem, w Düsseldorfie wystąpi 26 lutego, a we Frankfurcie parę dni później 28 lutego. Więc to będzie taka duża wycieczka z Düsseldorfu do Frankfurtu. Nie, żartuję. Oczywiście nabywajcie bilety, bo te bilety się rozchodzą jak świeże bułeczki. Maryla Rodowicz da koncert ponad dwugodzinny, największych przebojów i to może być naprawdę super koncert. Więc powtarzam, zapisujcie sobie datę, najlepiej już kupujcie bilety. 26 luty Düsseldorf i 28 luty Frankfurt. W Düsseldorfie będzie to Castello Düsseldorf, natomiast w Offenbach am Main będzie to Capitol Theater. Więc już chyba wiecie, gdzie to jest. Dla tych, co tam mieszkają na przykład, na pewno to znane miejsce. No dobrze, obiecana piosenka na odległość.

To był Bedu, Twoje oczy mówią coś więcej, jak sam tytuł piosenki sugeruje. No i teraz przechodzimy do zespołu Manam. Dawno już też nie graliśmy tego zespołu. Manam był bardzo prężnym zespołem rockowym w latach 1975-2008. Powstał w Krakowie. No i oczywiście naszej kory zespołu Manam, no nie można zapomnieć. Przypomnijmy sobie piosenkę Flotylda Motywów.

Po Manam przychodzi czas na Blue Café. Polski zespół muzyczny założony w 1998 roku w Łodzi przez Pawła Ruraka Sokala. Wykonuje muzykę pop z elementami jazzu, funky, soulu i rytmów latynoskich. Posłuchamy dzisiaj piosenki To Ty.

Jest to spotkanie dotyczące powieści Brygidy Justyny Helbig W imię matki i córki. Taki nosi tytuł właśnie ta powieść. Będzie to spotkanie literacko-rozwojowe sięgające po inspiracje z literatury. Będą rozmowy o relacjach rodzinnych, drogach do bliskości, zrozumienia. Tematy do rozmowów na pewno nie zabraknie. Wiele wątków będzie poruszanych. Będą odkrywane własne opowieści, może i wasze. No i też będzie tutaj rozmowa o pisaniu, bo nie trzeba mieć doświadczenia w pisaniu, wystarczy ciekawość i gotowość do spotkania z własną i cudzą historią. To spotkanie poprowadzi pisarka i literaturoznawczyni Brygida Helbig oraz jej córka Justyna. Ona jest absolwentką psychologii i coachem. Będzie tutaj połączona literatura, rozmowa i twórcze pisanie. No więc może być bardzo ciekawie. A powieść W imię matki i córki to jest pełna intensywnych emocji, ale też humoru, groteskowa opowieść o barwnej relacji matki i córki, społecznych oczekiwaniach, wyzwaniach życia na emigracji, o przyszłości, którą warto przepracować, by bardziej świadomie kreować przyszłość. Jest to książka też o wychodzeniu z kryzysu, o naszych zasobach, naszych cieniach, o miłości. No i tutaj wiele takich pytań się pojawia. Czy narratorce uda się przełamać obciążające wzorce biograficzne całych pokoleń kobiet? Czy uda się naprawić błędy przeszłości? Co lub kto jej w tym pomoże? Czy bohaterki złapią energię Feniksa, wydźwigną się z kryzysu i uczynią go punktem wyjścia rozwoju, wzrostu i przełomu? No, to już są głębokie refleksje, na które bardzo serdecznie zapraszam. To spotkanie, tak już wspominałam, w języku polskim będzie przeprowadzone 24 października w godzinach od 15 do 18 w kafejce przy Schulze Strasse 1 Berlin-Pankow. A przed nami Tatiana Okupnik.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Tag, Sie hören Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Unsere Telefonnummer lautet 0615187000 und die E-Mail-Adresse ist karolinka@radiodarmstadt.de. Am Mikrofon mit euch Karolina Kochanski und 2 Stunden in der polnischen Sprache bei Radio Darmstadt. Drodzy słuchacze, to polska audycja Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście na DAB Plus i poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie z Wami Karolina Kochańska i zapraszam do słuchania 2 godziny polskiej audycji Karolinka. Oczywiście w języku polskim.

0: Radio Darmstadt, oprócz polskiej audycji Karolinka, możecie słuchać również inne audycje. I są to. Piątki są bardzo oblegane od 19 do 21. Pierwszy piątek w miesiącu to Mysz Marz i Julita Myszkę. Drugi piątek w miesiącu to Darmszacka Falal i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek w miesiącu to Danuta i Jacek Sabok. Czwarty piątek w miesiącu audycję poprowadzi Elik Plichta. Audycja nazywa się Eliksir. Piąty w piątek miesiącu, no Danuta, Jacek Sabok. Sobota od 15 do 17, Polsches Magazin Bigos i Elik Plichta. Druga środa w miesiącu to właśnie tak jak teraz, słuchacie polskiej audycji Karolinka od 21 do 23. Czwarty czwartek w miesiącu to audycja Tomasza Czebatula, Tomograf od 21 do 23. No i druga niedziela w miesiącu od 19 do 21, Reset, Renata Masztalerz.
1: Das U in Radio Darmstadt steht für UKW. Hör uns auf DAB+ und radiodarmstadt.de.

To był Cortez i piosenka Zostań. A ja przechodzę do kolejnej informacji i zapraszam do czytania Twojego miasta, magazynu polonijnego w Niemczech. Możecie również zasięgnąć informacji poprzez stronę internetową czasopisma www.twojemiasto.eu. Tam też wcześniejsze wydania można zobaczyć, a w aktualnym na wrzesień Arka Frankfurt, miejsce dla polskich dzieci i rodzin, język polski, lista szkół w Hesji oraz wojna celna w latach 1925-1934, czyli próba załamania Polski. To są takie ciekawostki, natomiast wiele informacji i rubryk też stałych. Słuchajcie, jak szeleści, ja tutaj właśnie mam. Słyszycie, jak to szeleści? Kartki, tak. To nie jest tutaj przez telefon, internet, tylko mam rzeczywiście gazetę dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest gazeta. Zdarzają się już takie osoby. Tak, istnieje coś takiego jak gazeta na szczęście i książki też. Tak, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że przetrwają w każdym bądź razie w tym magazynie polonijnym w Niemczech, w Twoim mieście. Można tutaj znaleźć wiele stałych artykułów, jak Kobieta może wszystko, czy też Dobra książka, którą prowadzi Małgorzata Laska. No i tutaj jeszcze Kolorowe miasteczko, to coś dla dzieciaków. No i też podróże, weekendowe wycieczki o języku polskim, dla każdego coś miłego. Zachęcam bardzo. Też możecie na Facebooku znaleźć informacje o tym magazynie polonijnym Twoje miasto.

Kolejna informacja dla słuchaczy Radia Darmstadt i polskiej audycji Karolinka. To data kolejna, 24 października. Zapraszam do Kolonii tym razem. Będzie to zlot poetów polonijnych i miłośników poezji. Jesienna Euterpe. Moderacja Joanna Duda-Murowski, a muzykę przedstawi Arek Bleszyński, który będzie grał na gitarze. O godzinie 18 jest to spotkanie w Europolis House w Kolonii. Sachsenring 45 to dokładny adres. Pozdrawiamy tutaj Joannę Duda-Murowski, poezjady. I zachęcamy bardzo na ten zlot poetów polonijnych i miłośników poezji. Brzmi ciekawie.

14 listopada odbędzie się w Hanowerze Bieg Niepodległości Hanower 2026 1918 metrów dla niepodległej. Ruszają zapisy. Bieg Niepodległości Hanower 1918 metrów dla niepodległej. Zapraszamy tutaj Polonię, mieszkańców Hanoweru i wszystkich tutaj przyjaciół do wspólnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Będzie to 14 listopada. Start o godzinie 12 am Großen Garten nr 3 w Hanower Herrenhausen Stücken. Dystans 1918 metrów. To nie jest wyścig, tutaj nie będzie mierzony czas, nie będzie prowadzona klasyfikacja. Będzie to bieg po to, aby być razem i uczcić niepodległość. No i można pokonać trasę biegiem, marszem, Nordic Walking. Zaproszeni są i dorośli, i dzieci. Wpisowe to 15 euro na miejscu 14 listopada. Będziecie mogli dotrzymać pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal. Zapisy do 19 października, czy już niedługo. I w tym dniu wydarzenia nie będzie możliwości zapisania się niestety na bieg, dlatego nie odkładajcie tej rejestracji na później. Wpiszcie w Google po prostu bieg w Hanowerze i na pewno to znajdziecie. Ważne jest, żeby założyć biało-czerwone barwy. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, no i spotykajcie się tam na starcie. To jeszcze ważna informacja, że pierwsze 50 dzieci otrzyma darmową koszulkę. Bez potrzeby wpisowego, więc przybywajcie licznie z dziećmi i całą rodzinami.

0: Die Ära des UKW geht zu Ende. Aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
1: Kolejna data dla naszych słuchaczy to 15 listopad, którą warto sobie zapisać również w swoim kalendarzu, bo to koncert chopinowski w wykonaniu Aleksandry Mikulskiej w Darmstadt. Zorganizowane to spotkanie będzie przez Salonik, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne z Darmstadt. No, a listopad, jak to już wiadomo, dla Polaków miesiącem jest bardzo szczególnym. Jest to czas, w którym upamiętniamy odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. No i z tej wyjątkowej okazji będziecie mogli posłuchać właśnie tego koncertu w wykonaniu Aleksandry Mikulskiej o godzinie 17.30 w Orangerii w Darmstadt. Powtórzę datę: 15 listopad 17.30. Można już nabywać bilety. No i tutaj jest nasze duże wsparcie Konsulatu Generalnego, którzy mam nadzieję też się pojawią na tym koncercie. Aleksandra Mikulska, dla tych, co nie wiedzą, to należy do grona najwybitniejszych polskich pianistek swojego pokolenia. Jej interpretacje cechują szczerość, głęboka wrażliwość i wyjątkowa więź z wykonaną muzyką. Urodzona i wychowana w Warszawie od dzieciństwa, pozostaje szczególnie związana z twórczością Fryderyka Chopina. W 2005 roku została wyróżniona jako najlepsza polska uczestniczka 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. No i swoje umiejętności doskonaliła w Mannheim, w Karlsruhe, Hanowerze pod kierunkiem znakomitych pedagogów. Koncertowała z renomowanymi orkiestrami, występowała w prestiżowych salach Europy i była gościem licznych międzynarodowych festiwali. No i oczywiście buduje te mosty między kulturą polską i niemiecką, jest godnym przedstawicielem Polonii. No i szczególne miejsce w jej działalności zajmuje odkrywanie i przybliżanie publiczności twórczości mniej znanych polskich kompozytorów. Jest też profesorką fortepianu i cenioną ambasadorką polskiej muzyki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert 15 listopada o 17.30 w Orangerii Darmstadt.

21 listopada, tak, lądujemy również w listopadzie. Już wcześniej zapowiadamy te informacje, żeby każdy miał możliwość zamówić sobie na przykład bilet, czy też kupić. Otóż, kiedy miłość nie zna granic, a teściowie ich nie uznaje. Nie uznają. No tak, wiecznie żywe. Teściowie to tytuł... To tytuł komedii, która zawita do Niemiec. Polska komedia w języku polskim. Najpierw w Offenbachu, a później w Düsseldorfie. 21 listopada o godzinie 17 w Offenbach Theater Capitol i 22 listopada, dzień później, w godzinach od 15 są, będą dwa przedstawienia, 15 i 18.30 Teatr Savoy Düsseldorf. Będzie to polska komedia w obsadzie Izabela Dąbrowska, Ewa Gawryluk, Alicja Wieniawia, Narkiewicz i Jakub Józefowicz w reżyserii Olafa Lubaszenko. Bilety do nabycia na www.polskakomedia.eu, a będzie to o teściowych. Teściowe wiecznie żywe. To przezabawna komedia z przesłaniem o miłości, kontroli, wolności i puszczeniu sterów, zanim wszyscy wylądują na mieliźnie. No brzmi ciekawie, ciekawe co się tam wydarzy. Teściowie wiecznie żywe. Teściowe wiecznie żywe. Tak, tak, teściowe. To te panie. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Voyart 21 listopad i 22 listopad. To te dwie daty, które warto zapamiętać.

Kolejna informacja, jedna z już z ostatnich, bo tak szybko mknie czas, że audycja dobiega końca, ale jeszcze mamy trochę czasu, więc myślę, że te informacje też zainteresują naszych słuchaczy. Otóż zbliża się dużymi krokami 34-letni festiwal, który już tak długo trwa. Rock and Chanson Festival, Kolonia Wrocław, Paryż. Jak co roku festiwal zgromadzi na pewno super artystów i publiczność z Niemiec, Polski i Francji. Będą tworzyć przestrzeń dla spotkania, dialogu i muzycznych emocji. Jest to kontynuacja niezwykłej już tradycji. Łączą tutaj muzykę, pokolenia, kulturę, ludzi. To wydarzenie odbędzie się w Kolonii, w Rathausal Ports na Alfred Moritz Platz 1 i będzie to piątek i sobota, oto daty, 20 listopada o godzinie 19, 21 listopada o godzinie 18. A w tym Rock and Chanson Festival wystąpią 20 listopada Izabela Trojanowska, 21 listopada Sławek Uniatowski, 21 listopada Laura D. i 21 listopada Malaka Hostel. Więc się będzie tutaj sporo rzeczy działo. Całą organizację przejmuje niemiecko-polskie Towarzystwo Kulturalne Polonika, którzy to oni się już od lat zajmują tym festiwalem i robią naprawdę bardzo dobrą robotę, można powiedzieć. No więc zapraszamy. Na pewno będą bilety do nabycia u organizatorów. Wpiszcie sobie w Google na pewno EV Polonika, koncert, Rock and Chanson znajdziecie bez problemu, więc zapraszam na te, zapiszcie sobie też te daty, 20 listopad, 21 listopad. Zapraszam do Kolonii.

Na koniec, drodzy słuchacze, Polskiej Audycji Karolinka, chciałabym przypomnieć jeszcze, że 6 listopada zapraszam do Offenbach, bo tam wystąpi Kabaret Drag z nowym programem, Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski. Będzie to sala Bürgerhaus Rumpenheim, adres to Pfaffenweg 2. 6 listopada to jest piątek o godzinie 19.30. Bilety możecie nabywać w Offenbach, w konditorei Salmon i we Frankfurcie w Polskiej Cukierni. Tak, zapraszam bardzo serdecznie. No a nam się przyszło już żegnać. To były 2 godziny w języku polskim podczas Polskiej Audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Przy mikrofonie z wami była Karolina Kochański. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z nami i zapraszam do słuchania kolejnej już za miesiąc. No i oczywiście zapraszam do słuchania też innych polskich audycji, które są

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Witam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Słuchacie radia na DAB Plus i na naszej stronie internetowej www.radiodarmstadt.de. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de. Zapraszam bardzo słuchacza do słuchania polskiej audycji w dwugodzinnej w języku polskim w niemieckim Radiu Darmstadt. No ja przy mikrofonie z wami jest Karolina Kochański.

Za chwilę usłyszymy piosenkę zespołu Wilki. Będzie to Bohema. Zespół Wilki został założony w 1991 roku w Warszawie przez Roberta Gawlińskiego. I na czele zespołu wciąż stoi Robert Gawliński. Ma już 63 lata, a w składzie występują między innymi jego synowie Emanuel i Benjamin Gawliński, a także Mikis Kupas, Maciej Gładysz i Hubert Gasiul. No, to teraz Bohema.

Wilki Niezawodny Zespół nadal koncertują. A my przechodzimy do informacji, gdzie można słuchać polskich audycji w Radiu Darmstadt i to jeszcze kiedy, ponieważ jest ich sporo. I mamy wiele godzin, które możemy nadawać w języku polskim. Z tego się bardzo cieszymy. Duża międzynarodowa redakcja jest też oprócz polskich audycji. Również inne, na przykład afgańska ze Sri Lanki. Kiedyś była po rosyjsku, teraz nie, ale mamy włoską. O, tam się dzieją różne rzeczy. Dobre oczywiście. Impreza na całego. Jak to Włosi. No ale dobrze, przechodzimy tutaj do tego wyznacznika, co, kiedy i gdzie, możecie sobie zapisać. Piątki są tutaj bardzo oblegane. Polskie audycje w Radiu Darmstadt w piątki od 19 do 21 wyglądają następująco. Pierwszy piątek w miesiącu to audycja Miszmasz i Julita Myszkę. Drugi w piątek w miesiącu to Darmstadtska Fala i prowadzi ją Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek w miesiącu to audycja Da Nuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek w miesiącu to Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek w miesiącu Da Nuta, Jacek Sabok. Następnie mamy soboty, a w soboty zawsze od wielu lat, od 15 do 17, polską audycję, właściwie Polish jest magazyn Bigos, czyli polską edycję Bigos prowadzi Elik Plichta, a druga środa w miesiącu od 21 do 23 jest zawsze raz w miesiącu polska edycja Karolinka z Karoliną Kochański, tak jak to właśnie teraz słuchacie. A czwarty czwartek miesiąca to audycja, która należy do Tomka Trzebatula. Audycja nazywa się Tomograf i jest w godzinach od 21 do 23. Nie można zapomnieć tutaj naszej nowej koleżanki, która już od jakiegoś czasu prowadzi swoją audycję. Jest to Renata Masztalerz. Audycja nazywa się Reset. Druga niedziela w miesiącu od 19 do 21. Polska audycja Karolinka ma również powtórki następnego dnia o 3 w nocy, o 8 rano i o 14 po południu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Paleta tych barw radiowych fal jest bardzo duża. A następny utwór, może mi się tu pojawi Monika Brodka, Miałeś być. Dawno już tej piosenki nie słyszeliście w naszej audycji.

28 listopada w Oberhausen odbędzie się bardzo duży koncert, Polonia Music Festival. Wystąpi tam bardzo dużo właściwie takich małych koncertów, bo różne grupy to muzyczne będą. Phil, Maryla Rodowicz, Akcent, Modelki, Skolim, Weekend, Piękni i Młodzi, Long and Junior, Łobuzy, Cebul, DJ Hubertus, DJ Killer, Marek Fis, Casino Band, MRD Tulski i Stachmat. Bilety do nabycia www.poloniafestival.de. Zapamiętajcie sobie, bilety już są dawno do nabycia. Jak nie wiem, już się chyba szybko rozchodzą nawet. www.poloniafestival.de, jak to zwykle na polskich koncertach bywa. Tłumy, tłumy, tłumy, ale też super wykonawcy. No Maryli Rodowicz nie można przegapić. Przedstawimy dwie piosenki Maryli. Jedna będzie pod tytułem Jest cudnie, a druga po kolejnej informacji. To jeszcze do Maryli Rodowicz wrócimy. Póki co Maryla Rodowicz jest cudnie.

To była nasza Maryla. Jest cudnie. No a teraz za chwileczkę na odległość. Tak brzmi, tak nosi tytuł właśnie piosenka kolejna jej. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze krótka informacja. Maryla Rodowicz wystąpi w Niemczech w przyszłym roku i będzie to luty. Poszperałam troszeczkę tutaj w internecie i znalazłam parę informacji, no takich, że będzie to Düsseldorf i Frankfurt. Bilety możecie nabywać na stronie internetowej www.gramy.de. We Frankfurcie wystąpi, właściwie nie, najpierw powiem, w Düsseldorfie wystąpi 26 lutego, a we Frankfurcie parę dni później 28 lutego. Więc to będzie taka duża wycieczka z Düsseldorfu do Frankfurtu. Nie, żartuję. Oczywiście nabywajcie bilety, bo te bilety się rozchodzą jak świeże bułeczki. Maryla Rodowicz da koncert ponad dwugodzinny, największych przebojów i to może być naprawdę super koncert. Więc powtarzam, zapisujcie sobie datę, najlepiej już kupujcie bilety. 26 luty Düsseldorf i 28 luty Frankfurt. W Düsseldorfie będzie to Castello Düsseldorf, natomiast w Offenbach am Main będzie to Capitol Theater. Więc już chyba wiecie, gdzie to jest. Dla tych, co tam mieszkają na przykład, na pewno to znane miejsce. No dobrze, obiecana piosenka na odległość.

To był Bedu, Twoje oczy mówią coś więcej, jak sam tytuł piosenki sugeruje. No i teraz przechodzimy do zespołu Manam. Dawno już też nie graliśmy w ogóle tego zespołu. Manam był bardzo prężnym zespołem rockowym w latach 1975-2008. Powstał w Krakowie. No i oczywiście naszej kory zespołu Manam, no nie można zapomnieć. Przypomnijmy sobie piosenkę Flotylda Motywów.

Po Manam przychodzi czas na Blue Cafe, polski zespół muzyczny założony w 1998 roku w Łodzi przez Pawła Ruraka Sokala. Wykonuje muzykę pop z elementami jazzu, funky, soulu i rytmów latynoskich. Posłuchamy dzisiaj piosenki To Ty.

Kolejną informację dla naszych słuchaczy mam, a jest to tym razem data 24 października. Zapraszam do Berlina, bo tam w kafejce przy Schulzerstrasse numer 1 w Berlin-Pankow w godzinach właściwie od 15 do 18 odbędzie się spotkanie. To spotkanie pod tytułem O czym jest powieść właściwie w imię matki i córki? Zaraz odpowiem. Między matką a córką, między kreską a kolorem. No, o tym wszystkim będzie na tym spotkaniu. Jest to spotkanie dotyczące powieści Brygidy Justyny Helbig w imię matki i córki. Taki nosi tytuł właśnie ta powieść. Będzie to spotkanie literacko-rozwojowe sięgające po inspiracje z literatury. Będą rozmowy o relacjach rodzinnych, drogach do bliskości, zrozumienia. Tematy do rozmowów na pewno nie zabraknie. Wiele wątków będzie poruszanych. Będą odkrywane własne opowieści, może i wasze. No i też będzie tutaj rozmowa o pisaniu, bo nie trzeba mieć doświadczenia w pisaniu. Wystarczy ciekawość i gotowość do spotkania z własną i cudzą historią. To spotkanie poprowadzi pisarka i literaturoznawczyni Brygida Helbig oraz jej córka Justyna. Ona jest absolwentką psychologii i coachem. Będzie tutaj połączona literatura, rozmowa i twórcze pisanie. No więc może być bardzo ciekawie. A powieść w imię matki i córki to jest pełna intensywnych emocji, ale też humoru, groteskowa opowieść o barwnej relacji matki i córki, społecznych oczekiwaniach, wyzwaniach życia na emigracji, o przyszłości, którą warto przepracować, by bardziej świadomie kreować przyszłość. Jest to książka też o wychodzeniu z kryzysu, o naszych zasobach, naszych cieniach, o miłości. No i tutaj wiele takich pytań się pojawia. Czy narratorce uda się przełamać obciążające wzorce biograficzne całych pokoleń kobiet? Czy uda się naprawić błędy przeszłości? Co lub kto jej w tym pomoże? Czy bohaterki złapią energię Feniksa, wydźwigną się z kryzysu i uczynią go punktem wyjścia rozwoju, wzrostu i przełomu? No, to już są głębokie refleksje, na które bardzo serdecznie zapraszam. To spotkanie, tak jak już wspominałam, w języku polskim będzie przeprowadzone 24 października w godzinach od 15 do 18 w kafejce przy Schulzerstrasse 1 Berlin-Pankow. A przed nami Tatiana Okupnik. Zachowaj.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Tag, Sie hören Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Unsere Telefonnummer lautet 06151870000 und die E-Mail-Adresse ist karolinka@radiodarmstadt.de. Am Mikrofon mit euch Karolina Kochanski und 2 Stunden in der polnischen Sprache bei Radio Darmstadt. Drodzy słuchacze, to polska audycja Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście na DAB Plus i poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie z Wami Karolina Kochańska i zapraszam do słuchania drugiej godziny polskiej audycji Karolinka. Oczywiście w języku polskim.

0: Radiu Darmstadt, oprócz polskiej audycji Karolinka, możecie słuchać również inne audycje. I są to. Piątki są bardzo oblegane od 19 do 21. Pierwszy piątek w miesiącu to Mysz Marz i Julita Myszkę. Drugi piątek w miesiącu to Darmstadtska Falal i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek w miesiącu to Danuta i Jacek Sabok. Czwarty piątek w miesiącu audycję poprowadzi Elik Plichta. Audycja nazywa się Eliksir. Piąty w piątek miesiącu, no Danuta, Jacek Sabok. Sobota od 15 do 17, Polsches Magazin Bigos i Elik Plichta. Druga środa w miesiącu to właśnie tak jak teraz, słuchacie polskiej audycji Karolinka od 21 do 23. Czwarty czwartek w miesiącu to audycja Tomasza Czebatula, Tomograf od 21 do 23. No i druga niedziela w miesiącu od 19 do 21, Reset, Renata Masztalerz.
1: Das U in Radio Darmstadt steht für UKW. Hör uns auf DAB+ und radiodarmstadt.de.

To był Cortez i piosenka Zostań. A ja przechodzę do kolejnej informacji i zapraszam do czytania Twojego miasta, magazynu polonijnego w Niemczech. Możecie również zasięgnąć informacji poprzez stronę internetową czasopisma www.twojemiasto.eu. Tam też wcześniejsze wydania można zobaczyć, a w aktualnym na wrzesień Arka Frankfurt, miejsce dla polskich dzieci i rodzin, język polski, lista szkół w Hesji oraz wojna celna w latach 1925-1934, czyli próba załamania Polski. To są takie ciekawostki, natomiast wiele informacji i rubryk też stałych. Słuchajcie, jak szeleści, ja tutaj właśnie mam. Słyszycie, jak to szeleści? Kartki, tak. To nie jest tutaj przez telefon, internet, tylko mam rzeczywiście gazetę dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest gazeta. Zdarzają się już takie osoby. Tak, istnieje coś takiego jak gazeta na szczęście i książki też. Tak, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że przetrwają w każdym bądź razie w tym magazynie polnym w Niemczech, w Twoim mieście. Można tutaj znaleźć wiele stałych artykułów, jak Kobieta może wszystko, czy też Dobra książka, którą prowadzi Małgorzata Laska. No i tutaj jeszcze, o, Kolorowe miasteczko, to coś dla dzieciaków. No i też podróże, weekendowe wycieczki o języku polskim, dla każdego coś miłego. Zachęcam bardzo. Też możecie na Facebooku znaleźć informacje o tym magazynie polonijnym Twoje miasto.

Kolejna informacja dla słuchaczy Radia Darmstadt i polskiej audycji Karolinka. To data kolejna, 24 października. Zapraszam do Kolonii tym razem. Będzie to zlot poetów polonijnych i miłośników poezji. Jesienna Euterpe. Moderacja Joanna Duda-Murowski, a muzykę przedstawi Arek Bleszyński, który będzie grał na gitarze. O godzinie 18 jest to spotkanie w Europolis House w Kolonii. Sachsenring 45 to dokładny adres. Pozdrawiamy tutaj Joannę Duda-Murowski, poezjady. I zachęcamy bardzo na ten zlot poetów polonijnych i miłośników poezji. Brzmi ciekawie.

14 listopada odbędzie się w Hanowerze Bieg Niepodległości Hanower 2026 1918 metrów dla niepodległej. Ruszają zapisy. Bieg Niepodległości Hanower 1918 metrów dla niepodległej. Zapraszamy tutaj Polonię, mieszkańców Hanoweru i wszystkich tutaj przyjaciół do wspólnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Będzie to 14 listopada. Start o godzinie 12 am Großen Garten nr 3 w Hanower Herrenhausen Stücken. Dystans 1918 metrów. To nie jest wyścig, tutaj nie będzie mierzony czas, nie będzie prowadzona klasyfikacja. Będzie to bieg po to, aby być razem i uczcić niepodległość. No i można pokonać trasę biegiem, marszem, Nordic Walking. Zaproszeni są i dorośli, i dzieci. Wpisowe to 15 euro na miejscu 14 listopada. Będziecie mogli dotrzymać pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal. Zapisy do 19 października, czy już niedługo. I w tym dniu wydarzenia nie będzie możliwości zapisania się niestety na bieg, dlatego nie odkładajcie tej rejestracji na później. Wpiszcie w Google po prostu bieg w Hanowerze i na pewno to znajdziecie. Ważne jest, żeby założyć biało-czerwone barwy. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, no i spotykajcie się tam na starcie. To tutaj jeszcze ważna informacja, że pierwsze 50 dzieci otrzyma darmową koszulkę. Bez potrzeby wpisowego, więc przybywajcie licznie z dziećmi i całą rodzinami.

0: Die Ära des UKW geht zu Ende, aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
1: Kolejna data dla naszych słuchaczy to 15 listopad, którą warto sobie zapisać również w swoim kalendarzu, bo to koncert chopinowski w wykonaniu Aleksandry Mikulskiej w Darmstadt. Zorganizowane to spotkanie będzie przez Salonik, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne z Darmstadt. No, a listopad, jak to już wiadomo, dla Polaków miesiącem jest bardzo szczególnym. Jest to czas, w którym upamiętniamy odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. No i z tej wyjątkowej okazji będziecie mogli posłuchać właśnie tego koncertu w wykonaniu Aleksandry Mikulskiej o godzinie 17.30 w Oranżerii w Darmstadt. Powtórzę datę: 15 listopad, 17.30. Można już nabywać bilety. No i tutaj jest nasze duże wsparcie Konsulatu Generalnego, którzy mam nadzieję też się pojawią na tym koncercie. Aleksandra Mikulska, dla tych, co nie wiedzą, to należy do grona najwybitniejszych polskich pianistek swojego pokolenia. Jej interpretacje cechują szczerość, głęboka wrażliwość i wyjątkowa więź z wykonaną muzyką. Urodzona i wychowana w Warszawie od dzieciństwa, pozostaje szczególnie związana z twórczością Fryderyka Chopina. W 2005 roku została wyróżniona jako najlepsza polska uczestniczka 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. No i swoje umiejętności doskonaliła w Mannheim, w Karlsruhe, Hanowerze pod kierunkiem znakomitych pedagogów. Koncertowała z renomowanymi orkiestrami, występowała w prestiżowych salach Europy i była gościem licznych międzynarodowych festiwali. No i oczywiście buduje te mosty między kulturą polską i niemiecką, jest godnym przedstawicielem Polonii. No i szczególne miejsce w jej działalności zajmuje odkrywanie i przybliżanie publiczności twórczości mniej znanych polskich kompozytorów. Jest też profesorką fortepianu i cenioną ambasadorką polskiej muzyki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert 15 listopada o 17.30 w Oranżerii Darmstadt.

21 listopada, tak, lądujemy również w listopadzie. Już wcześniej zapowiadamy te informacje, żeby każdy miał możliwość zamówić sobie na przykład bilet, czy też kupić. Otóż, kiedy miłość nie zna granic, a teściowie ich nie uznaje. Nie uznają. No tak, wiecznie żywe. Teściowie to tytuł... To tytuł komedii, która zawita do Niemiec. Polska komedia w języku polskim. Najpierw w Offenbachu, a później w Düsseldorfie. 21 listopada o godzinie 17 w Offenbach Theater Capitol i 22 listopada, dzień później, w godzinach od 15 są, będą dwa przedstawienia, 15 i 18.30 Teatr Savoy Düsseldorf. Będzie to polska komedia w obsadzie Izabela Dąbrowska, Ewa Gawryluk, Alicja Wieniawia, Narkiewicz i Jakub Józefowicz w reżyserii Olafa Lubaszenko. Bilety do nabycia na www.polskakomedia.eu, a będzie to o teściowych. Teściowe wiecznie żywe to przezabawna komedia z przesłaniem o miłości, kontroli, wolności i puszczeniu sterów, zanim wszyscy wylądują na mieliźnie. No brzmi ciekawie, ciekawe co się tam wydarzy. Teściowie wiecznie żywe. Teściowe wiecznie żywe. Tak, tak, teściowe. To te panie. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Voyart 21 listopad i 22 listopad. To te dwie daty, które warto zapamiętać.

Kolejna informacja, jedna z już z ostatnich, bo tak szybko mknie czas, że audycja dobiega końca, ale jeszcze mamy trochę czasu, więc myślę, że te informacje też zainteresują naszych słuchaczy. Otóż zbliża się dużymi krokami 34-letni festiwal, który już tak długo trwa. Rock and Chanson Festival, Kolonia Wrocław, Paryż. Jak co roku festiwal zgromadzi na pewno super artystów i publiczność z Niemiec, Polski i Francji. Będą tworzyć przestrzeń dla spotkania, dialogu i muzycznych emocji. Jest to kontynuacja niezwykłej już tradycji. Łączą tutaj muzykę, pokolenia, kulturę, ludzi. To wydarzenie odbędzie się w Kolonii, w Rathausal Ports na Alfred Moritz Platz 1 i będzie to piątek i sobota, oto daty, 20 listopada o godzinie 19, 21 listopada o godzinie 18. A w tym Rock and Chanson Festival wystąpią 20 listopada Izabela Trojanowska, 21 listopada Sławek Uniatowski, 21 listopada Laura D. i 21 listopada Malaka Hostel. Więc się będzie tutaj sporo rzeczy działo. Całą organizację przejmuje niemiecko-polskie Towarzystwo Kulturalne Polonika, którzy to oni się już od lat zajmują tym festiwalem i robią naprawdę bardzo dobrą robotę, można powiedzieć. No więc zapraszamy. Na pewno będą bilety do nabycia u organizatorów. Wpiszcie sobie w Google na pewno EV Polonika, koncert, Rock and Chanson znajdziecie bez problemu, więc zapraszam na te, zapiszcie sobie też te daty, 20 listopad, 21 listopad. Zapraszam do Kolonii.

Na koniec, drodzy słuchacze, Polskiej Audycji Karolinka, chciałabym przypomnieć jeszcze, że 6 listopada zapraszam do Offenbach, bo tam wystąpi Kabaret Drag z nowym programem, Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski. Będzie to sala Bürgerhaus Rumpenheim, adres to Pfaffenweg 2. 6 listopada to jest piątek o godzinie 19.30. Bilety możecie nabywać w Offenbach, w Konditorei Salmon i we Frankfurcie w Polskiej Cukierni. Tak, zapraszam bardzo serdecznie. No a nam się przyszło już żegnać. To były 2 godziny w języku polskim podczas Polskiej Audycji Karolinka, która jest zawsze drugą środę miesiąca od 21 do 23. Przy mikrofonie z wami była Karolina Kochański. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z nami i zapraszam do słuchania kolejnej już za miesiąc. No i oczywiście zapraszam do słuchania też innych polskich audycji, które są prowadzone przez moje koleżanki i kolegów redakcyjnych. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. No i teraz pozostaje mi tylko powiedzieć do zobaczenia, do usłyszenia. Może z niektórymi z was do zobaczenia w studiu na Szczoimplatz 12 w Darmstadt. Das war polnische Sendung Karolinka bei Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Die Sendung hören Sie immer am zweiten Mittwoch im Monat ab 21 bis 23 Uhr. Und die Sendung wird wiederholt am Dienstag um 3 Uhr, 8 Uhr und um 14 Uhr. Am Mikrofon war mit euch Karolina Kochanski und ich sage für heute auf Wiederhören.